0: dla youtubera.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem, w sierpniu pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. O obawach Polaków w faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów. Takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
2: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
4: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski z tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2 na 3 mm, czy 2 na 5 mm te obrazy, lub cały tekst. I tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka, jak pudełko do płyt CD. I one są przykręcone do boków lądowników.
2: A start misji planowany jest jeszcze w tym roku.
1: Polityka w faktach RMF FM.
2: Dokonania rządu Mateusza Morawieckiego są realne. Udało się zrealizować większość obietnic. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podważał też wyniki sondażu, z którego wynika, że połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi z czasów Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
5: Proszę spojrzeć też na poziomy zaufania, gdzie z kolei też jest jednym z najwyższych w Polsce się cieszy. To jest efekt, wie pan, bardzo ostrej też polaryzacji, która ma miejsce w Polsce. No, i szeregu innych rzeczy, ale to ja nie jestem politologiem, jakby żeby to wszystko wyjaśnić.
6: Ale pytania o przyszłość o dokonania rządu Mateusza Morawieckiego będą się pojawiały w tej kampanii 2027 roku.
5: Ale te dokonania są realne.
6: Mieszkanie Plus, które, na przykład, chociażby miało być 100 tysięcy, ile było, pamięta pan?
5: No, nie było 100 tysięcy, tylko było finalnie około 40 tysięcy.
6: Waldemar Duda i jego bezpieczny kredyt 2%.
5: Razem z innymi programami, gdyby pan jeszcze je doliczył, tak jak program SIM-ów, tak jak jeszcze dwa inne, no bo były wielkie dopłaty także dla mieszkań czynszowych.
6: Nie przyjechał pan też do nas pewnie elektrycznym samochodem, których miało jeździć milion rok temu.
5: Akurat elektrycznym samochodem, ale to
6: miał pan
5: to
6: szczęście, bo takich jest zarejestrowanych. Bo takich jest zarejestrowanych raptem 150 tysięcy, o ile dobrze pamiętam.
5: No ale to, wie pan, znaczy inaczej. Ma pan rację. Pan pokazuje, wymienił tu jedną czy dwie sprawy, w których nie udało się w pełni zrealizować, tylko proszę zobaczyć, że jakbyśmy uczciwie wzięli pod uwagę program, z którym szliśmy do wyborów w roku 15 i 19, to zobaczyłby pan, że ze sztandarowych obietnic udało się zrealizować, chcę być uczciwy, około 90%. Około 90% sztandarowych obietnic, pewnie w całej reszcie.
6: Nie chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład wyciągamy, też był dobrym pomysłem?
5: No, szereg rozwiązań było znakomitym pomysłem związanych z
6: podatkowych
5: tym, że...
6: Podatkowych
5: także, tylko chciałbym to wyjaśnić. Podatkowych także, bo zostawiliśmy w kieszeniach Polaków w pierwszym roku po reformie prawie 27 miliardów złotych w rękach Polaków. Teraz już po odliczeniu kwestii składki zdrowotnej, zresztą to, że akurat służba zdrowia dostała dodatkowe pieniądze, tak jak pan widzi dzisiaj, wszyscy, nawet ci, co tak zwalczali, się zgadzają. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, bo za tym poszły też środki, bo kto stracił? Straciły samorządy, bo te wpływy z podatków spadły, ale uruchomiony został program inwestycyjny dla samorządów.
6: Czyli że jeżeli Rozwój Plus przekształcony w partię będzie przy władzy po 2027 roku, to Polski Ład powróci, również w przepisach podatkowych, tak?
5: No ale wie pan, ale w jaki sposób on został zdemontowany? Akurat nie został zdemontowany, więc on jest. On musi powrócić w kwestii programów inwestycyjnych. To jest nasza propozycja Polska jednej prędkości. Jasno, czytelne zasady dla samorządów na nowe inwestycje, to zupełnie upadło. To, co jedynie, ale nie mówimy tak, że wie pan, że wszystko jest, było doskonale.
6: Tym, co pan mówi.
5: Nie, ale to chciałbym panu wyjaśnić. Jest jedna sprawa, w której chcemy dokonać korekty, to znaczy tej związanej z mikroprzedsiębiorcami i to, jeżeli mówimy o jakimś błędzie, który został być może popełniony, znaczy to właśnie dotyczył to on mikroprzedsiębiorców,
6: tak.
5: Ale to nie znaczy, że całość tego programu, który obniża podatki Polakom, była zła.
6: Ja tylko pamiętam wypowiedź Sława Kaczyńskiego, który po roku obowiązywania Polskiego Ładu sam powiedział, że błędy zostały popełnione i że ludzie też powinni za to ponieść odpowiedzialność. Jakie macie poparcie? Patrzą
5: wie pan co, ale tam chodziło, tak mi się wydaje, ja już teraz nie pamiętam, chodziło być może o przy tym tempie wdrażania tego projektu i jeżeli ja bym za coś tutaj powiedział, przeprosił, że po prostu to powinno być perfekcyjnie przygotowane i w trochę dłuższym okresie zrobione. Natomiast no naprawdę, wie pan, nie próbujmy wmawiać Polakom, że kwota wolna na poziomie 30 tysięcy i PIT 12% były złym rozwiązaniem.
6: Mówię o tym, że jest
5: długa lista. To co było złym rozwiązaniem?
6: Chodzi mi o to, że jest długa lista obciążeń rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy był premierem.
5: Ale nie, która ale może o co teraz, chodzi
6: która
5: panu w
6: może
5: Polskim
6: teraz
5: Ładzie,
6: obciążać,
5: bo ja bym chciał
6: teraz może obciążać,
5: zastanowić się.
6: Rozwój Plus. Przyszłą partię, stowarzyszenie, dzisiaj przyszłą partię Rozwój Plus. Pamięta pan, jakie były notowania? Pewnie pan nie pamięta, jakie były notowania tych wszystkich, którzy rozstawali się z PiS-em zaraz po tym, gdy następowała secesja?
5: No, pamiętam różne partie, które...
6: Solidarna Polska, 11% na samym początku. Polska jest najważniejsza, 8% na samym początku. Wy jesteście w tej chwili na poziomie 5,7. Pana to satysfakcjonuje?
5: 5,7% nas nie satysfakcjonuje, ale... No, akurat te badania są różne, ja się nimi tak bardzo
6: nie przejmuję. A jakie pan ma
5: przejmuję.
6: Badania takie, żeby nie, wychodziło pan, trochę więcej?
5: Ale w ogóle, znaczy, ja muszę panu zdradzić taką rzecz, że od kiedy przepracowałem jeszcze jako student w dużym ośrodku badań w Warszawie całe wakacje, to mam do tego w ogóle bardzo duży dystans, bo widziałem, jakie mechanizmy są robione, które wpływają na te badania.
6: Wynik satysfakcjonujący dla Rozwoju Plus w przyszłych wyborach parlamentarnych to?
5: 15%.
6: 15%.
5: Tak.
6: To jest bardzo ambitny plan. No, 10%.
5: Trzeba zakładać sobie ambitne plany.
6: Dzisiaj do was walą drzwiami i oknami wszyscy chętni?
5: No, nie wiem, czy drzwiami i oknami, ale rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego.
6: Ilu jest w tej chwili członków stowarzyszenia? Potrafi pan powiedzieć?
5: Potrafię powiedzieć, że osób zapisanych, zresztą teraz trwają, zapraszamy ich na różne spotkania, jest około 4000, coś takiego, ale to nie są dane z dzisiaj, bo gdyby pan mi powiedział, że o tym będziemy rozmawiać, to bym być może spróbował to zweryfikować, ale tak, sprzed iluś dni to pamiętam taką ilość 4000 kilkaset.
6: Prezydent Tarnobrzega dołączył
5: całkiem nieźle, przyzna pan jak na początek.
6: Jak na początek, to prawda. Prezydent Tarnobrzega dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus, to już czwarty prezydent miasta, ile dobrze pamiętam.
5: Zgadza się.
6: 107. Będą kolejni?
5: Myślę, że będą kolejni.
6: Tak? Może jest już tak, że są pewne deklaracje i rozmowy się toczą?
5: Są, no ale wie pan, są także deklaracje daleko posunięte i część tego nie widać z perspektywy Warszawy, ale to jest dla nas super istotne, z wieloma burmistrzami i wójtami, którzy również wstępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus i w tym sensie uważam, że będziemy pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów co najmniej trzecią siłą.
6: Będzie wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością?
5: Wie pan, no my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Organizujemy nową formację także, bo to jest siłą rzeczy.
6: Wiemy, ale to
5: jest jasne.
6: Co z tą wspólną listą?
5: No, już zmierzam i do tego. Nie prowadzimy rozmów w tej chwili z nikim. Jednak nie zastanawiamy się i nie nastawiamy się inaczej niż na samodzielny start. Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, no jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy i program przedstawić. przedstawić te kolejne nasze punkty i konferencje pokazujemy, ale także przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową, personalną, a jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta jakby na wspólny blok do Senatu. No a tak jak mówię, a do Sejmu, no to w tym momencie takiego scenariusza nie ma.
6: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to na razie takich rozmów nie ma?
5: Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział cokolwiek innego.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. NFZ nie umorzy kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę syna senatora Lenca. Agenci CBA w ratuszu w Jeleniej Górze sprawdzają zaświadczenia będące podstawą do otrzymania pomocy po powodzi. Skansen w Sanoku znów otwiera się dla zwiedzających. W miejscu spalonego kościoła może stanąć inna drewniana świątynia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Szczegóły w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
1: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat o tym, jak przebiega kontrola.
3: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
5: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
6: Arystenfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
7: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony, jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
6: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
8: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
5: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
9: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
1: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała wczoraj dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Największy w Polsce skansen w San

0: Nauku od dziś znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił m.in. bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
1: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcjach, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Także to doświadczenie ogromne też sobie w tym temacie posiadamy.
0: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia, ale do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład reprezentacji siatkarek na Mistrzostwa Europy. Turniej rusza już w piątek. Polki pierwszy mecz zagrają w sobotę. O powołaniach i naszych szansach z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański.
3: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zastanawiam się, jak pani patrzy na skład, który już znamy. W porównaniu z zeszłorocznymi mistrzostwami świata 5 zmian. Różne te powody, ale dużo, niedużo to jakoś wpływa na zespół, czy już tyle było czasu w tym roku, żeby dziewczyny się zgrały, że to w ogóle nie ma znaczenia. Tylko taka ciekawostka statystyczna.
4: Mam wrażenie, że pan mówi o tych zmianach, a ja już tak mocno przyzwyczaiłam się do tego składu, który oglądamy w tym sezonie, że patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część.
3: No bo wiemy oczywiście, że kilka dziewczyn zakończyło karierę, na przykład Agnieszka Korneluk, kilka walczy z kontuzjami. No dużo zmian uśrodkowych, to taka bliska pani pozycja. Tutaj no właściwie sporo się zmieniło. W kontekście dalej odnoszę się do tych mistrzostw świata sprzed roku. Jak teraz jest pani zdaniem obsadzona ta część boiska?
4: No to jest ta część boiska, o którą chyba najbardziej baliśmy się przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Natomiast wejście Mai Koput na boisko, młoda dziewczyna, która wojuje świat i myślę, że przed nią naprawdę niesamowita kariera. Stała się tą jedynką, jeżeli chodzi o pozycję środkowej. Tu o tą pozycję drugiej środkowej rywalizują, tak szczerze mówiąc, Ania Obiała i Magda Jurczyk. I myślę, że ta ich wymienność na boisku będzie zależała od przeciwnika. Więc wbrew temu, o co się baliśmy, okazuje się, że mamy naprawdę bardzo ciekawą grupę zawodniczek na tej pozycji. No i będziemy się przyglądać, jak będą one też wyglądały w tych statystykach, jeżeli chodzi o pozycję środkowej.
3: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
4: No, ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie 1. lub 3. byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
3: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie, także czy dobrze, że takie 2 mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
4: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
3: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę i co? powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet. Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już tam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
4: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak te klasę, może nawet dwie poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Alessandro Chiappini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć jedna, dwie gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
3: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
4: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinału.
3: No właśnie, bo ten system siatkówce jest taki trochę dziwny, tak, że bardzo szybko można trafić na rywali, z którymi się grało w grupie. To właściwie jest no coraz częstsze, bo teraz na mundialu w piłce nożnej też to się zdarzało. Kiedyś to właściwie było niemożliwe. Kiedyś bardzo późno można było trafić. Tutaj właściwie bardzo szybko się to dzieje. Także to jest łatwe, trudne, kiedy na przykład trafia się w ciągu paru dni na i gra się drugi raz na dużym turnieju z tą samą drużyną, to jest jak to rozpatrywać? Jako skalę trudności?
4: Myślę, że skala trudności jest taka sama jak zawsze. Każdy mecz jest inny. Nie ma dwóch takich samych spotkań i do każdego meczu podchodzi się z nastawieniem, żeby go wygrać. Wiadomo, w tych mistrzostwach Europy jest tak naprawdę dwóch faworytów do złotego medalu i to są właśnie Turczynki wspomniane, na które możemy ewentualnie trafić w ćwierćfinale lub reprezentacja Włoch.
3: A Polki na co stać? Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
4: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu i to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
3: No właśnie, bo parę lat temu reprezentacja siatkarek wyglądała tak, że miało się takie wrażenie, że tam niby wszystko jest, że to kipi pod pokrywką, że tak powiem, ale nie chce wykipieć ten potencjał. I od paru lat rzeczywiście dziewczyny same sobie udowodniły, że to jest możliwe. I widać w tym nastawieniu rzeczywiście to, co pani mówi, myślę, że jest najciekawszą rzeczą w ostatnich latach, że okej, pojawiły się nowe nazwiska, ale te zawodniczki, które już były w tej drużynie, no w końcu dorosły, dojrzały do sukcesów. To nie jest proste wcale w sporcie.
4: Nie jest proste. Tu jest na pewno bardzo duża pewność siebie i to nie taka pycha, tylko po prostu takie boiskowe zachowania, które widzimy u bardzo doświadczonych zawodniczek. Dziewczyny wyjeżdżają grać do lig międzynarodowych, tam też obywają się i przede wszystkim dużo, dużo jakości, jakie otrzymujemy od tych dziewcząt, które naprawdę mają tego doświadczenia na poziomie międzynarodowym bardzo dużo, a jeżeli wchodzi ktoś młody, to też szybko uczy się, jak pracować na tym poziomie.
3: No i na koniec jeszcze spytam o Julię Szczurowską, bo to też zawodniczka, która w tym sezonie pojawiła się w reprezentacji już tak na dobre. Oczywiście wiemy od lat, że od Magdy Stysiak bardzo dużo zależy w ataku i to ona często na swoich barkach trzyma ten wynik reprezentacji Polski, ale dobrze, jeżeli mamy jakieś alternatywy, tak? Jeżeli w tym ataku będzie rzeczywiście możliwość pokazania i rozrzucania tych piłek przez rozgrywające w jak najszerszy sposób, mam na myśli do różnych zawodniczek, to Julia Szczurowska jak może tutaj się wpisać w ten turniej? Zawodniczka z Ligi Tureckiej, to też może ma znaczenie, będzie grała, przypomnę, gramy w Stambule te pierwsze mecze.
4: No ona tam na pewno będzie się czuła jak w domu. Ja mam wyjątkowy sentyment w ogóle do Julii Szczurowskiej, bo to jest wrocławianka, podobnie jak ja. I życzę jej jak najlepiej. Pokazała się z niesamowitej strony podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Pokazała, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, zdobywać bardzo dużo punktów. Ma zupełnie różne style gry, jeżeli chodzi o Magdę Stysiak i Julię Szczurowską, więc fajnie, że mamy taką zmienność i też Julka dokłada niesamowicie agresywną zagrywkę, więc myślę, że może dołożyć czy pomóc nam tutaj dostać się na pewno do tego półfinału.
0: A z Joanną Kłaczą-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Trzynaście minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM, nasz wakacyjny...
6: Odkryj ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A nas Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Anna Koniczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. W tle sprawa preferencyjnej pożyczki dla jej męża. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek trafi do ministra sprawiedliwości. Mein Kampf na półkach londyńskiej księgarni. Książka Hitlera wycofana ze sprzedaży po proteście mieszkańców. Anna Koniczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Kolorzeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Koniczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Koniczyńska, zdaniem regionalnych władz partii, miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Konieczyńska nie stawiła się na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny, kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. A na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Tłumaczą, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
5: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
4: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo, w tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
1: To są fakty RMF FM.
2: Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miasteczkach akademickich. Zdaniem eksperta Marko Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się z taką decyzją do września. Jak mówił na antenie RMF 24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
6: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portalu nieruchomości, które publikuje dane o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich, jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta. Nie ma presji na wzrost czynszów. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te najtańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
2: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, pojawiła się w księgarni w Londynie i szybko została usunięta. Jak donosi nasz korespondent, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.

0: księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
1: Relacjonował Bogdan Tyrmorgan.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przygotowanie sali pracowni na nowy rok szkolny, sprzątanie, egzaminy poprawkowe i skompletowanie podręczników. Tak pracowicie wyglądają ostatnie dwa tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi. Placówkę odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów.
3: Już można powiedzieć, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, czy jeszcze trwają jakieś takie ostatnie prace przygotowawcze?
4: Znaczy, szkoła zawsze jest gotowa na przyjęcie uczniów, ale istotnie wakacje to jest taki gorący czas, kiedy korzystamy z nieobecności dzieci i możemy poprawić całą naszą bazę lokalową pod wieloma względami. To jest okres intensywnych prac remontowych, budowlanych, prac usprawniających działalność naszej placówki. Wieloaspektowe. To są również zapisywanie nowych uczniów, bo jest ruch cały czas. To jest poszukiwanie nowej kadry. To jest tworzenie planów pracy na nowy rok. To jest przygotowanie w ogóle całego planu pracy szkoły na rok 2026-2027. I to pod naprawdę wieloma względami.
3: To pani tak w pigułce zebrała. To teraz troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzmy. Prace takie związane z remontami, z budową nowej sali gimnastycznej jeszcze u państwa trwają, czy to już właśnie jest ten finisz?
4: Prace trwają jeszcze, ale zbliżają się naprawdę wielkimi krokami ku końcowi. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że ta hala sportowa powstaje, przepiękna, ale trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i prace na zewnątrz, wokół budynku. To są nasadzenia, to są chodniki, także prace wykończeniowe po prostu. Tak, myślę, że już we wrześniu, no najdalej w październiku, będziemy już mogli tam rozegrać pierwszy mecz.
3: Te ostatnie dwa tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
4: Myślę, że każdy dyrektor ma jakiś swój model i swój pomysł na rozplanowanie tych dwóch miesięcy. Mnie od lat sprawdza się taki model, że w lipcu robię poważne prace remontowe, tak zwane brudne prace. Wchodzą zewnętrzne firmy. Jest to przygotowanie w tym roku na przykład sali dla klasy pierwszej, bo od niespodziewanie zamiast dwóch klas pierwszych, mam trzy klasy, więc trzeba było kolejną salę przygotować. To było malowanie korytarzy na drugim piętrze i potem, kiedy kończą się te remonty, takie poważniejsze, to w sierpniu rozpoczynamy prace takie no, porządkowe. Wtedy wraca mój personel, ten pomocniczy, obsługowy i wtedy jest mycie okien, mycie ławek, ścian, szorowanie, przygotowanie stołówki, kuchni, bar, mycie okien, pastowanie podłóg, no bardzo poważne prace porządkowe, no żeby dzieci mogły przyjść do takiej czyściutkiej, pachnącej szkoły, aczkolwiek ona jest czysta przez cały rok. Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
3: Pierwsze testy, podłączenia i sprawdzenia.
4: Tak, jak najbardziej. Sprzęt, to wchodzą informatycy, firmy zewnętrzne. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, monitory dotykowe. Poważny sprzęt, to jest cała pracownia sztucznej inteligencji i no, muszą już fachowcy nad tym czuwać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusz fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
3: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
4: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu czterooddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
3: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
4: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu również odbędzie się już rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele biorą udział i ci, którzy się z nami żegnają, bo i tacy są, ale również ci, którzy rozpoczną u nas pracę i to jest rada, gdzie właśnie zapoznaję pracowników z planem pracy, z kalendarium całym, z priorytetami oświatowymi. Przyjmujemy liczne uchwały, między innymi uchwałę klasyfikacyjną, bo już będziemy wiedzieć, które ze zdających otrzyma promocję do wyższej klasy, a które nie. W czasie wakacji odbywają się rozmowy i egzaminy na kolejne stopnie awansu, czyli na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. I dla tych, którzy podchodzili do tych egzaminów, to był naprawdę intensywny czas wzmożonej pracy, przygotowań, opowiadania o swoim dorobku na przestrzeni ostatnich kilku lat. A teraz te 2 tygodnie to już mogą udać się czy to do kuratorium, czy to do Wydziału Edukacji i odebrać zasłużone nominacje, akty nadania. Teraz już ta miła część została, żeby od 1 września odpowiednio już wystartować jako nauczyciel z nowym tytułem awansu zawodowego.
3: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
4: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa. Także to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
3: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
4: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
3: Czy to jest tak, Pani Dyrektor, gdybyśmy miały podsumować tę naszą rozmowę, że te ostatnie 2 tygodnie to jest rzeczywiście taki finisz intensywnej pracy, żeby móc wystartować właśnie 1 września już tak pełną parą?
4: No tak, to jest taka intensyfikacja tych naszych działań, aczkolwiek naprawdę chciałabym powiedzieć, że szkoła w ogóle nie pauzuje. Pracujemy 12 miesięcy w roku i jeżeli komuś się wydaje, że to jest czas wakacyjny, że szkoła jest zamknięta, nie, absolutnie nie. Owszem, jest to czas wzmożonej pracy dla administracji, dla obsługi, dla dyrektora, wicedyrektora, bo my tworzymy przecież kolejny rok. Nauczyciele mają czas złapać oddech, ale proszę pamiętać, że szkoła właściwie nigdy nie jest uśpiona. Pracuje cały czas, pełną parą.
1: A z dyrektor Elżbietą Jurek rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Weterka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Nie no, o szkole to jeszcze nie myślimy. Wyciskamy z tych wakacji 20 sierpnia.
6: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Wąż gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Badanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Witam, zapraszam. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. Polska armia prewencyjnie podrywała samoloty. Zmiany w PIT od przyszłego roku. Drugi próg wzrośnie do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24% stawka. Polscy śledczy przesłuchali pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. 5 osób nadal pozostaje w szpitalach. Osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
4: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
3: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie, to na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchania pasażerów autokaru, którzy z Węgier wrócili do kraju. W szpitalach nadal pozostaje 5 najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
5: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku, to właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała, po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
2: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
6: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
2: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu, a mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
7: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
2: O ćwiczeniach opowiadała Sylwia Godek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A kolejne fakty już za niecałą godzinę. Punktualnie o 6:00 przywita się z wami Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Radio

0: Muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po piątej pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Na pierwszą

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Ważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
2: Dzień dobry, witamy. Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o świcie mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Co najmniej 5 osób zginęło.
3: A przez Polskę przechodzi front burzowy.
2: Posłuchajcie, gdzie teraz może zagrzmieć.
3: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
2: Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
3: Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Czy mieszkańcy mają powód do niepokoju?
4: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
3: W wyniku rosyjskich uderzeń co najmniej 5 osób zginęło w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Ponad 20 zostało rannych.
2: Pod gruzami jednego z bloków uwięzieni są ludzie. W wielu miejscach wybuchły pożary.
3: Trafiony pociskiem został też szpital dziecięcy. Część mieszkańców Kijowa nie ma prądu.
2: Uwaga na burzę. Front burzowy przechodzi lub niebawem przejdzie nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem.
3: Słuchacze informują nas o poranku o powalonych drzewach w okolicach Wielunia czy Kłobucka. Uważajcie na siebie.
2: Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Skawina przewrócił się samochód dostawczy.
2: Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. Kto miałby zyskać na zmianie?
3: To pytanie o poranku kierujemy do Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
7: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
6: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona na złotych rocznie.
3: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris.
2: Wynik 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Paris w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Paris potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No, może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
3: No, a w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
2: Fakty sportowe w RMF FM o 6.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz
9: RMF Ballady.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Ballady. Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Która w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski.
2: Wniosek o przejęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to od niego będzie należała ostateczna decyzja.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
2: Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
2: Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową.
1: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.
2: I na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
4: Kobieta zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: Na polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Selaka 8:58 będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa.
1: Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polska pokonała Diane Paris 6-3-6-3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii. Moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność, mówiła Iga Świątek. Teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Dianę Schneider 6-0-6-4. Będzie to rewanż za ubiegłotygodniowy finał turnieju w Toronto, w którym Świątek wygrała z Rybakiną w dwóch setach. Mecz o półfinał Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około 1:00 czasu polskiego. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagrał siebie ze szwajcarskim FC Thun. W drużynie kolejorza może zadebiutować ściągnięty niedawno Gustav Berggren. Cieszę się, że jest razem z nami. Dobrze rozumie boiskowe wydarzenia, gra bardzo intensywnie w pressingu. Może nam pomóc na pozycji numer 6 czy 8. Jest w 100% gotowy do gry, zapewniał trener Lecha Niels Fridriksen. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
7: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Rośnie tragiczny bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
1: Zginęło 8 osób, kilkadziesiąt jest rannych.
0: Do Polski wróciło 12 poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
1: Drugi próg podatkowy, w górę.
0: Rząd planuje podnieść go do 130 tysięcy złotych.
1: Jest 7.
0: To Fakty RMF FM. Co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów.
1: W związku z tym atakiem Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
0: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witamy,
0: Kacprze. W jakie cele uderzyli Rosjanie?
3: A celem zmasowanego ataku były bloki mieszkalne i magazyny. W wielu miejscach ukraińskiej stolicy ratownicy nadal szukają ludzi pod gruzami. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w wyniku nocnych ataków uszkodzony został również szpital dziecięcy, w budynku wybito okna, a w pobliżu zapaliły się samochody. Tylko przypomnę, że mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali w ostatnich godzinach dwie wiadomości SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najpierw ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z ataku Rosji na Ukrainę, a potem o odwołaniu zagrożenia. Tak będzie teraz za każdym razem, gdy dojdzie do zmasowanego ataku za naszą wschodnią granicą, a polskie wojsko zdecyduje się poderwać myśliwce do patrolowania naszego nieba.
1: 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski.
0: Na lotnisku w Jasionce wylądowały 4 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna.
1: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 najciężej rannych osób.
0: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kiedy oni wrócą do Polski?
4: Kolejny transport zaplanowano na jutro. Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. Tu czekamy na decyzję lekarzy węgierskich, ale też lekarzy polskich.
4: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Obecnie ma dobiegać końca proces identyfikacji. Węgierskie służby muszą jeszcze także przeprowadzić ostatnie badania ofiar. Za organizację transportu będzie odpowiadać wojewoda podkarpacka.
0: PIT i CIT do zmiany. Rząd planuje rewolucję w systemie podatkowym.
1: W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych.
0: W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią 24%.
6: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
1: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski.
0: Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
7: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej 1 000 000 złotych wyższą daninę solidarnościową.
1: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent.
8: Fakty RMF FM na talerzu.
0: Sery w Izbicku i przysmaki z gruszką w roli głównej w Hajdukach Nyskich. Tego wszystkiego ekipa akcji Pyszne Bo Polskie spróbowała wczoraj na Opolszczyźnie.
1: Na deser były lody w Głuchołazach. Właściciele lokalnej rzemieślniczej lodziarni tworzą smaki niezwykłe.
9: Lody cebulowe z kawą. W ubiegłym tygodniu robiliśmy lody fikę z makiem.
10: U was jest tak, że właściwie przyjdziemy i nie wiemy, co zastaniemy?
9: Część jest smaków, które są smakami powtarzalnymi. Śmietanka, wanilia, czekolada.
10: I krówka oczywiście.
9: No i oczywiście głuchołaska krówka.
10: Te wszystkie dodatki, które nadają smak, one są stąd.
11: Właśnie jesteśmy w Stowarzyszeniu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, które zrzesza tutaj różnych rzemieślników, rolników. I właśnie na bazie tych relacji, tych znajomości, lokalnych produktów tworzymy nasze lody.
0: Z Justyną i Łukaszem, właścicielami lodziarni Miód Malina, rozmawiała Anna Kropaczek.
1: W przyszłym tygodniu akcja Pyszne Bo Polskie dotrze na Lubelszczyznę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czy tydzień w radiu RMF 24.
13: Chiny zmagają się z bańką długu.
14: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
12: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie.

0: Inni się opłacać.
1: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Był skład amunicji w Kijowie oraz zakład produkcji podzespołów do dronów.
2: Rosyjskie Ministerstwo Obrony zabrało głos w sprawie nocnego zmasowanego ataku na ukraińską stolicę.
1: Ukraińskie władze podają, że zaatakowano też cele cywilne.
2: W tym bloki mieszkalne i szpital dziecięcy. Zginęło co najmniej 8 osób, a ponad 30 zostało rannych.
1: W związku z atakiem, przypominamy, Polska prewencyjnie poderwała nad ranem myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
2: O poranku ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
1: Do kolizji doszło w pobliżu Szymanowic na węźle Legnica Południe. Są utrudnienia na łącznicy w kierunku Zielonej Góry. W RMF FM za pół godziny poranna rozmowa.
2: 8:02 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Polecamy tę rozmowę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Na zegarach 8, zaczynamy.
2: Dramatyczna sytuacja szpitala w Miastku w Pomorskim.
3: Pracownicy czekają na zaległe wynagrodzenia, a pacjenci odsyłani są do innych miast.
2: Sąd zdecyduje o areszcie dla głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.
3: Chodzi o popularnego youtubera Stu.
2: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Puste korytarze, komunikaty kierujące pacjentów do innych miast i pracownicy czekający na zaległe wynagrodzenia.
2: To rzeczywistość w szpitalu miejskim w Miastku na Pomorzu. Po złożeniu wniosku o upadłość gmina próbuje zdobyć pieniądze dla 181 osób, które zatrudnione są tam na umowach o pracę.
3: W szpitalu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj.

0: prostu nie wiem.
1: A załoga od miesięcy czeka na pieniądze.
2: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób.
1: Przyznaje Jerzy Wójtowicz, burmistrz miastka, pielęgniarkom pracę oferuje w tej chwili szpital w Słupsku.
3: Równolegle trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu.
4: Prowadzi je CBA pod nadzorem prokuratury okręgowej w Słupsku.
3: Za kilka godzin sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty.
4: 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
5: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
4: Youtuber nie przyznał się do winy, grozi mu 15 lat więzienia.
6: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
3: W studiu Piotr Selak i jego gość.
4: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
8: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
7: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
8: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
7: czyli
8: wszyscy
7: może być
8: będziemy się przyzwyczajać.
7: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
8: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia, wówczas powinien być informacyjny.
7: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
8: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
7: Dzisiaj system zadziałał. Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
8: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
7: 18
8: danych.
7: 18 milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja. W takim razie PESEL po PESEL-u?
8: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
7: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
8: To, co jest ważne, powtórzę, dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
7: Ale dlaczego, skąd ta pewność u pana?
8: Nie, to jest w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazłem.
7: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
8: Tak, i oczywiście cały czas tego nie możemy zrobić. Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
7: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
8: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem

0: Już będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
1: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica jest razem z nami, gościem rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się.
2: Dziękujemy. Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia.
3: Przyznał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Chodzi o SMS-y, które o świcie otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
3: Rozmowa trwa w sieci w RMF FM. Nowe fakty o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz...
6: RMF Ballady.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S5 na wysokości Bożenkowa w Kujawsko-Pomorskiem.
2: To odcinek pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Dachował tam samochód osobowy. Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na niezamieszkanym terenie. Informuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. To kolejny taki incydent w ostatnich miesiącach.
1: W nocy, przypominamy, armia Putina dokonała zmasowanego ataku na Ukrainę, przede wszystkim na Kijów. Zginęło 12 osób, ponad 30 jest rannych.
2: W związku z tym atakiem Polska nad ranem prewencyjnie poderwała myśliwce, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem.
1: I właśnie o te SMS-y dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia był pytany gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
4: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
3: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowane, ale też
4: czyli może być
3: będziemy się przyzwyczaić.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i Piotr Salak. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na początek faktów sportowych RMF FM, piłka nożna.
2: Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę o fazę ligową europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra na własnym stadionie z FC Thun. W Lidze Konferencji o 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Zabrzenie po odpadnięciu z Ligi Europy trafili do tych rozgrywek, no i teraz stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Nie jesteśmy faworytem, mówi Rafał Janicki z Górnika.
7: To jest mecz taki, gdzie tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w meczu.
2: Później Raków Częstochowa zagra w Splicie z Hajdukiem, ale ekipa Dawida Kroczka ma ból głowy w związku z zerowym kątem w Ekstraklasie.
8: Analizujemy to, co się dzieje, rozmawiamy o tym, ale oczywiście patrzymy, co dalej. Na tą chwilę koncentrujemy się na dwumeczu z Hajdukiem, bo to jest dla nas po prostu najbardziej istotne.
2: Mecz Rakowa z Hajdukiem o 21:00. Jelena Rybakina znów na drodze Igi Świątek. Polka w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Kazaszką, z którą zaledwie kilka dni temu wygrała w finał w Toronto. Świątek awans wywalczyła po zwycięstwie nad francuską Diane Paris 6-3, 6-3, odnosząc 9. zwycięstwo z rzędu. Rybakina pokonała natomiast Dianę Schneider, która z kolei wcześniej wyeliminowała naszą Maję Chwalińską w trzeciej rundzie. Mecz Świątek-Rybakina zaplanowano na 1:00 w nocy czasu polskiego. Polka ma też o jedną groźną rywalkę mniej. Z turniejem pożegnała się liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, która sensacyjnie przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7, 4-6. Coraz bliżej wielkie lekkoatletyczne emocje na Stadionie Śląskim. W niedzielę odbędzie się Silesian Memorial Kamili Skolimowskiej, zaliczony do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Na starcie zobaczymy światowe gwiazdy, wśród nich m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Natalia Bukowiecka.
9: Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach. I cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
2: Mówiła Bukowiecka o wielkim święcie lekkiej atletyki na Stadionie Śląskim. Piszemy też na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM na zegarach 9:00. Zaczynamy.
2: Władze ukraińskie wydały zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej.
3: O tym na początek faktów o 9:00.
2: W faktach również wieści z autostrady A4 w Małopolsce.
3: Są problemy w rejonie Krakowa między węzłami Targowisko i Niepołomice.
2: Dziś piłkarski wieczór w europejskich pucharach.
3: Z udziałem

0: trwają także rozmowy o tym, co mogłoby w tym miejscu działać dalej.
1: Jak ustalił reporter RMF FM, możliwe jest ponowne uruchomienie części oddziałów, choć na razie nie ma żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.
0: Ponownie na linii faktów Stanisław Pawłowski, który zajmuje się tym tematem. Witamy.
2: Tak, Staszku,
0: co mogłoby ponownie zacząć tam działać?
2: Jerzy Wójtowicz, burmistrz miastka, mówi o kilku podmiotach zainteresowanych przejęciem części działalności szpitala.
3: Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL.
2: Najszybciej miałyby wrócić poradnie specjalistyczne oraz nocna i świąteczna opieka.
3: Na pewno opieka szpitalna nie będzie przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe.
2: Teraz, jak mówiliście, w placówce trwa inwentaryzacja i audyt, który ma przede wszystkim pokazać rzeczywistą skalę zadłużenia. Burmistrz szacuje je dziś na 40 do 50 milionów złotych, a pracownicy, z którymi rozmawiałem, czekają przede wszystkim na konkrety. Część z nich przecież nadal nie dostała zaległych wynagrodzeń.
0: Dwa samochody osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku A4. Do kolizji doszło w Staniątkach między węzłami Targowisko i Niepołomice.
1: W kierunku Krakowa jedziecie jednym pasem. Korek na tej trasie ma już ponad 6 kilometrów. Ponad 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego.
0: Badania próbek wody wykazały dużą ilość toksyn wytwarzanych przez złotą algę. Wynika z informacji przekazanych przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry.
1: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Witamy,
4: Aniu.
1: Jakie działania do tej pory podjęto, by ograniczyć to zjawisko?
4: Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Nie wolno między innymi wchodzić do wody, uprawiać w niej sportów, poić nią zwierząt i podlewać roślin. Jest też zakaz żeglugi w 5 sekcji, czyli od śluzy Dzierżno do śluzy Łabędy. Ma to uchronić przed przedostaniem się złotej algi do zbiornika Dzierżno Duże. Wzrost liczebności glonu notowany jest od początku sierpnia. Pierwsze śnięte ryby pracownicy Wód Polskich zauważyli w sobotę. Są to leszcze, karpie i okonie.
5: Piłkarskie puchary w Faktach RMF FM.
1: 5 godzin emocji, co najmniej.
0: Zagwarantują dziś nasze kluby grające w eliminacjach europejskich pucharów.
1: 4 spotkania, każde z nich rozpocznie się o innej porze.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, gdzie zaczynamy?
6: W Białymstoku o 18:00 Jagiellonia walcząca o Ligę Europy zagra z gruzińską Iberią Tbilisi. Cel to wypracowanie sobie przewagi przed wyjazdowym rewanżem, ale trener Adrian Siemieniec ucina taką dyskusję.
7: No ja po prostu chciałbym uciąć takie dywagacje, bo etap, na którym dzisiaj jesteś, wymaga od nas dużej odpowiedzialności, koncentracji, skupienia się na zadaniu.
6: Podkreślał trener Jagiellonii. O 19:00 w Poznaniu Lech w eliminacjach Ligi Europy powalczy ze szwajcarskim FC Thun. Kolejarz z kłopotami. Iszak, Jagiełło, Bengtsson kontuzjowani, Aniero i Jegbe spędzili z kolei 10 dni w Afryce, czekając na przedłużenie wizy i ostatnio nie trenowali. Wrócili do Poznania dopiero wczoraj. O 21:00 gwizdek w Zabrzu i Górnik w lidze konferencji mierzący się z faworyzowanym AS Monaco. Wreszcie 21:00 chorwacki Split. Hajduk podejmie tam w lidze konferencji Raków Częstochowa.
1: Radiowy gwizdek rozpoczynający najnowsze fakty w RMF FM za niespełna godzinę.
0: Słyszymy się o 10:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dying over you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find. Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W FM o godzinie 10 mają je dla nas Anna Wachowska i Tomasz Bryński.
2: Kijów pod ciężkim rosyjskim ostrzałem.
3: Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
2: Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba.
3: Czy koalicja zdoła postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu?
2: Wniosek w tej sprawie do poprawki.
3: Ostatni dyżur w Miastku na Pomorzu.
2: Tam za tydzień Marsz Milczenia.
3: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.
2: W nocy armia Putina znów zaatakowała ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
3: W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
4: Były wzrywy.
2: Były wybuchy, wybuchy, wybuchy. Schroniliśmy się w łazience. Usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało.
4: U nas zaczęła wybuchać.
2: Mówi mieszkanka Kijowa.
3: Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
2: O zmasowanym ataku na Ukrainę zostali w nocy poinformowani SMS-ami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, a polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Najpewniej jutro przed południem do kraju wrócą dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W dwóch węgierskich szpitalach zostają trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki.

0: Nie został nawet zwrócony do uzupełnienia.
1: W faktach witamy reportera RMF FM Tomasza Skorego. Tomku, to kiedy to nastąpi?
2: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
3: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
2: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
0: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców miastka na Pomorzu.
1: Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy.
0: Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
4: Co z tym szpitalem w miastku?
5: Nie ma. Nie będzie.
4: Potrzebny jest tutaj?
5: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
6: też siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna, a do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła, no to no, nie wiem, czego się innego spodziewali.
7: Wielka strata i szkoda dla nas. I nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
1: Z mieszkańcami miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Poranna porcja wiadomości na www.rmf24.pl.
0: Na koniec tego wydania faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony w sieci.
1: Tam ciekawe wyniki badań naukowców na temat splatania rąk za plecami.
0: Okazuje się, że ten często nieświadomy gest zdradza nasze samopoczucie, a także nastawienie do świata i aktualny stan emocjonalny.
1: Jaki to stan? Możecie to sprawdzić. Adres dobrze wam znany: rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Feryński.
2: Karambol na autostradzie A4 w Małopolsce.
3: Zderzenie 6 aut pod Krakowem, są utrudnienia i korki.
2: Szef MON-u mówi o polskiej obronie powietrznej.
3: Posłuchajcie, które miejsca w Polsce objęte są osłoną.
2: Przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
3: Twórcy chcą zebrać 50 tysięcy haseł.
4: Do uzdrzeni, do uzdrzeniego.
2: Za chwilę też fakty kulturalne w RMF FM.
3: Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Staniątek między węzłami Targowisko i Niepołomice w Małopolsce.
2: To nowe informacje w sprawie zdarzenia, o którym informowaliśmy Was w faktach. W wyniku karambolu zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Krakowa.
3: Korek ma około 5 kilometrów.
2: Jesteśmy w trakcie budowy obrony powietrznej, ale wszystkie dostępne systemy są już rozmieszczone w strategicznych miejscach.
3: Tak mówił w Płocku wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego konferencji wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy,
2: Kacprze. W których regionach Polski według deklaracji szefa MON-u działa obrona przeciwlotnicza?
5: To przede wszystkim wschód Polski, Lubelszczyzna, gdzie pełni służbę 37. Dywizjon Rakietowy, czy Podkarpacie, gdzie sojusznicze systemy Patriot ochraniają lotnisko Wiasiące. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chroniona jest m.in. Warszawa czy Płock, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, czyli rafineria. Szef MON-u przypomniał jednocześnie, że mieszkańcy wschodniej części kraju będą powiadamiani za każdym razem, gdy polskie wojsko będzie patrolować niebo.
6: Alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
5: Wyjaśniał szef MON-u. Dziś takie SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w trakcie, gdy Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę.
3: Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista, mówił w Krakowie premier Donald Tusk.
2: Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
7: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządów.

0: ustawy zostaną wprowadzone? Tego nie wiadomo. 34 tysiące haseł już jest.
1: Cel to 50 tysięcy.
0: Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
1: Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dzisiaj.
2: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
3: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
2: Ciężko. Można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
3: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
0: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: No my już też mówimy do usłyszenia.
0: Płokaszepsku, do uzdrzeniego.
1: No, do witerka też można powiedzieć, czyli do jutra. A już teraz...
4: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: W przyszłym miesiącu ukaże się nowa książka o zmarłej tragicznie księżnej Dianie.
0: Na fakty kulturalne zaprasza Katarzyna Podraza.
5: Tym razem autorem tej wyjątkowej publikacji będzie brat księżnej Charles Spencer. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Prymorgan.
6: Książka zatytułowana jest wymownie Łabędzi śpiew Diana moja siostra i rzuca nowe światło na relacje rodzeństwa, dając autorowi możliwość opowiedzenia o Dianie bez pośrednictwa lub ingerencji mediów. Charles był jedną z nielicznych osób, które potrafiły publicznie i bezkompromisowo stanąć w jej obronie. Wspomnienia brata Diany opisują nie tylko ikonę popkultury, ale przede wszystkim kobietę szukającą wsparcia, autentyczności i poczucia bezpieczeństwa w świecie wielkiej polityki i królewskich dworów.
5: W krakowskim domu Jana Matejki możecie oglądać niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
7: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
5: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Minęła 11, program Byle do lata zmienia się w specjalny...
9: RMF ON! Cokolwiek robisz, masz RMF ON! Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON! Wiele okazji, jeden RMF ON! A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów RMF FM, a w samo południe witamy. Ewa Kwaśnie jest z nami.
2: Witam i zapraszam. A na początek komentarz premiera Tuska do słów generała Marciniaka, który stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Potem reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali SMS-y z alertem od RCB, a chodziło o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę.
3: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
2: Książę Harry i jego żona Meghan planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii i o tym też w faktach południa. Nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć, że jego miasta są w pełni zabezpieczone przed atakami powietrznymi i rakietowymi. Tak mówił dziś w Krakowie premier Donald Tusk.
4: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową. Przeciwlotniczą jest dużo lepiej, ale przeciwrakietową i antydronową. Ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy euro i dolarów i jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
2: Te słowa to reakcja premiera na medialną burzę, którą wywołała sobotnia wypowiedź wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał brygady Michał Marciniak stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, miał zmienić zasady informowania mieszkańców po niedawnej wpadce systemu ostrzegania w związku z wojną na Ukrainie. Dokładnie 3 tygodnie temu to syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina, ale nie dostali oni żadnego komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
3: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jak już był odwołany.
5: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
6: To dobrze, że takie alerty przyszły?
3: No chyba dobrze. Dobrze.
6: Dlaczego?
3: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
7: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
8: Zawsze coś się można dowiedzieć. W Ukrainie było.
9: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch wprowadzać?
8: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
2: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne zmiany w systemie ostrzegania. Przygotowują je właśnie MSWiA, MON i RCB. Liczymy na dialog z prezydentem w sprawie zmian podatkowych, usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, wczoraj rządzący ogłosili m.in. plan na podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tys.

0: Schetyna zaznacza, że na wejście w życie tych przepisów czeka ponad 3 miliony Polaków.
1: Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
0: Jednocześnie Karol Nawrocki deklarował w kampanii, że nie podpisze ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
2: Temat zmian podatkowych powróci w Radiu RMF 24. Gościem naszego dziennikarza, właśnie Kacpra Wróblewskiego, w sejmowym studiu będzie poseł PiSu Andrzej Śliwka.
3: Co z tego będzie faktem?
2: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
4: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci, Archie i Lilibet, mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
2: A za godzinę w faktach m.in. pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Takie miejsca wskaże wam dziś nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Zapraszamy.
3: Radio Muzyka. Fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Thank you.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM i najistotniejsze o tej porze informacje zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Kolejna interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o problemy z dostępem rodziców do dzieci na oddziale neonatologii w Warszawie. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jaką karę mu wymierzono, o tym reporter RMF FM. Znamy już ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Szczegóły za moment. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zajrzymy do Zakopanego. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
3: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
4: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii. Należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
3: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
2: Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. W kolejnych faktach komentarze naukowców, dodających duże nadzieje doniesień naukowców.
5: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych. Niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
2: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Jaki będzie mechanizm działania tego preparatu? Co to oznacza dla pacjentów? O tym w faktach o 14. Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry.
6: Jestem,
2: Marcinie.
6: Dzień dobry.
2: Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
6: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, któremu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeń lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
2: Benzyna droższa, diesel nieco tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw, po tym jak minister energii wyznaczył nowe, maksymalne ceny. I tak, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł.

0: stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
1: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadzam je dzisiaj, Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
2: A już w Faktach za godzinę zajrzymy m.in. na sopocką plażę.
3: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
4: W końcu wróciło słońce.
3: Tak.
2: Co jeszcze usłyszał nasz trójmiejski reporter od plażowiczów? O tym w Faktach o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry jeszcze raz. To ja tym na plażach i tym...
7: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Gdy w RMF FM zbliża się 14, szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Prezydent Karol Nawrocki odsyła ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Posłuchajcie, jak mówi o powodach tej decyzji. Jest kolejny duży krok w stworzeniu szczepionki na czerniaka, w faktach komentarza naukowców do obiecujących wyników badań klinicznych.
3: To jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec.
2: W faktach także ostrzeżenie synoptyków przed burzami i upałem. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
4: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
2: Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może to być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michał, jakie korzyści może dać ta nowa szczepionka?
5: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
3: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
5: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
2: Szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl i w zakładce Twoje zdrowie.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 94 między Robczycami a Rzeszowem na Podkarpaciu. W Sędziszowie Małopolskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych policja kieruje ruchem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują 7 województw w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymały je osoby przebywające na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków, Trybunalski, Częstochowe, aż po Prudnik na Opolszczyźnie. Pokonują pieszo trasę ze Szczecina do Dziwnowa. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi. Grupa weteranów chce przejść 110 km w 2 dni. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak duża to grupa?
7: To prawie 30 weteranów, którzy w mundurach i czerwonych beretach wyruszyli dziś w kierunku nadmorskiego Dziwnowa. Do pokonania mają 110 km. Po drodze czeka ich kilka atrakcji. Komandosi przejdą brzegiem jeziora Dąbie, w rejonie Międzywodzia zatrzymają się na strzelnicy, no i będą spać w lesie. Najstarszy uczestnik ma 78 lat. Ten charytatywny marsz ma wesprzeć zbiórkę na rehabilitację ich kolegi Krzysztofa Hołocińskiego, który 3 lata temu doznał udaru i porusza się na wózku. W sobotę finał w Dziwnowie, który będzie połączony z dorocznym festiwalem Komandosa.
2: Plaże w Trójmieście wypełniają się plażowiczami po porannym deszczu.
8: My się nie boimy deszczu, jak to Norwegowie mówią, że

0: Że tutaj w Trójmieście, jak i nad morzem, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce.
1: Usłyszał od plażowiczów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Do końca wakacji już tylko ponad tydzień.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Aż mnie zmroziło. Po co to mówić, że tylko ponad tydzień wakacji? A takie ciekawe były te fakty. Ewo.
4: RMF Ballady.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Na 15. Najważniejsze informacje ma dla nas Ewa Kwaśnie.
2: Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki kieruje Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia własną propozycję. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Dla kierowców podróżujących E4 na Dolnym Śląsku i S6 w Zachodniopomorskiem mamy ważne informacje o utrudnieniach po wypadkach. A na koniec słoneczne Katowice.
3: Słońce dodaje wszystkiego na plus.
2: Jest 15. Karol Nawrocki zaproponuje nowy rozdział rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać kary do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
4: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
5: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
6: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
5: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Niemiec. Uwaga również kierowcy w Zachodniopomorskiem. Są utrudnienia na trasie S6 w pobliżu miejscowości Niemierze. To odcinek między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Zepsuł się tam samochód dostawczy z przyczepą. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
7: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: Lato ponownie daje o sobie znać m.in. w Śląskiem. W Katowicach termometry wskazują około 30 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu jest jeszcze cieplej. I tu pojawia się dylemat. Co wybrać?
8: Stawia pan na słońce czy na cień?
9: Ja zawsze na słońce.
10: Co wybieramy?
11: Cień.
10: Ja wolę w cieniu, ale wnuczka chce się tu bawić.
8: Czyli rozumiem, że równowaga w rodzinie.
11: No. Lubię słońce.
8: Lato znowu pozwala w siebie uwierzyć?
3: A pewnie, że tak. Słońce dodaje wszystkiego na plusy.
8: Bo niektórzy mówią, że trochę za dużo upałów było.
3: A nie, powiem panu, myśmy byli na urlopie w Norwegii, więc teraz jesteśmy stęsknieni upałów.
8: Odpoczynek taki w cieniu to lepszy?
12: Tak, bo się człowiek nie spali, a tak to mam po wakacjach całe plecy spalone.
8: A, czyli to już powakacyjny taki wypoczynek w cieniu.
12: Tak jest, końcówka wakacji to tak już ostatkami sił czerpiemy z wakacji.
2: Usłyszał w Katowicach nasz śląski reporter Marcin Buczek. Ale przypominamy, lato jeszcze trwa, do jesieni i jeszcze daleko.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Takie zdania ważne sobie zapamiętujemy do jesieni.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A fakty o godzinie 16, to jak zawsze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. A w faktach komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył morskiego drona w pobliżu instalacji wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Za chwilę też o niezwykłych okolicznościach zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Włodymyra Żurawlowa. A jeśli chcecie usłyszeć, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w tym roku, to również zapraszam do słuchania tych faktów. Lekarze krytycznie oceniają propozycję prezydenta, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie krytykują medycy?
3: Lekarze obawiają się, że postępowania przed sądami będą trwać bardzo długo, a potrzebna jest według nich szybka reakcja wobec tych, którzy mogą zaszkodzić pacjentom. Tak przekonuje onkolog profesor Jacek Jasem.
4: Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie.
3: Decyzji prezydenta broni ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura. Według niej ustawa rządowa, która przewidywała tylko kary finansowe dla osób, które oferują pseudomedycynę, była niemożliwa do zrealizowania.
5: Rzecznik praw pacjenta z dosyć ograniczoną liczbą pracowników nagle miał stanąć naprzeciwko biznesowi, który nawet jest trudny do oszacowania.
3: Teraz nowy projekt prezydencki ma być szybko skierowany do Sejmu, być może, jak ustaliłem, już na wrześniowe posiedzenie.
2: To fakty w RMF FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym, 80 km od portu w Konstancy. Resort obrony w Bukareszcie poinformował, że dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. Maszyna została zniszczona przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Zatrzymany w Chorwacji Włodymyr Żurawlow, Ukrainiec, podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, wpadł w ręce policji podczas zdjęć do filmu fabularnego inspirowanego właśnie tym zdarzeniem. Tak podają niemieckie media. Zdjęcia do politycznego thrillera Snake Island z udziałem hollywoodzkich gwiazd Shona Penna i Adriana Brodiego ruszyły na początku sierpnia. Żurawlow miał tam być konsultantem. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania zatrzymanego wcześniej w Polsce Ukraińca do Niemiec.
6: Polacy wybierają. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Zofia i Nikodem. Te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
8: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
7: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
2: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu o ulubionych miejscach mieszkańców turystycznych miejscowości. W Zakopanem to stacja Kultura i choć jest na stacji kolejowej, to jedynym pociągiem, jaki można na niej spotkać, jest pociąg do kultury. Wybrał się tam nasz reporter Maciej Pałachicki.
9: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
10: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego, po ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
9: Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce dla tak zwanych lokalsów i je odwiedzimy w kolejnych faktach.
2: A fakty RMF FM wracają punktualnie o 17:00. Usłyszycie m.in. o dzisiejszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemu... RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stację

Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Jestem i zapraszam. Niebezpiecznie na drogach. O uwagę prosimy zwłaszcza kierowców w Śląskim i na Lubelszczyźnie. Kiedy szczepionka na czerniaka może trafić do pacjentów? W faktach RMF FM wracamy do wyników przełomowych badań. Pucharowy czwartek. Cztery nasze kluby grają w eliminacjach Ligi Europy i konferencji. Na horyzoncie ochłodzenie, ale lato nie odpuszcza, przynajmniej w Rzeszowie.
3: Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
2: Minęła 17. Karambol na trasie S1 w Śląskiem. W pobliżu Wilkowic zderzyło się 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska-Białej. 3 samochody osobowe i autodostawcze zderzyły się natomiast na trasie S12 w pobliżu Lublina. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Tak przewidują w rozmowie z RMF FM współautorzy przełomowych badań nad nowym preparatem. Chodzi o szczepionkę, która niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów u pacjentów z zaawansowanym nowotworem. Nasz reporter Michał Doborowicz rozmawiał z jednym z badaczy, profesorem Piotrem Rutkowskim z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
5: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Badanie kliniczne to było 1100 chorych.
4: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
5: Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać
4: rocznie
5: tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
2: Informacje o tym, jak działa nowa szczepionka, określana już jako możliwy krok milowy w leczeniu czerniaka, znajdziecie na rmf24.pl.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
2: Od 18 co godzinę będzie się zaczynał mecz kolejnego polskiego klubu w ostatniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Rozkład jazdy dla piłkarskich kibiców ma dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy.
7: Potwierdzam. Dzień dobry.
2: Czarku, kto zacznie pierwszy?
7: O 18 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię i każdy wynik inny niż zwycięstwo białostoczan będzie dużą niespodzianką. To oczywiście eliminacja Ligi Europy i w tych rozgrywkach także Lech jest faworytem w starciu z mistrzem Szwajcarii FC Thun, który dopiero sezon temu awansował do najwyższej szwajcarskiej ligi, ale w nowym sezonie już zdążył na przykład przegrać z Young Boys Berno 0-6. Może się cofną i zagrają w głębokiej obronie. To możliwe, chociaż zazwyczaj grają w inny sposób. Przyznaje trener Lecha Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19, a potem nasi w Lidze Konferencji, którzy chociaż to teoretycznie słabsze rozgrywki, mają trudniejszych rywali. Szczególnie Górnik Zabrze, który o 20 zagra z AS Monaco. Na wyjeździe dziś tylko Raków o 21 z chorwackim Hajdukiem Split.
2: Jeśli marzy Wam się wyprawa do ciepłych krajów, ale nie macie, macie mało czasu, polecamy odwiedzić na przykład Rzeszów. To dziś jedno z najcieplejszych miast w Polsce. Mieszkańcy wypoczywający w parku nad rzeką mówią, że czuć jeszcze lato.
8: Czuć, nawet za bym powiedziała.
9: Za gorąco?
8: Nawet za. Dzisiaj wyjątkowo. Wczoraj było chłodniej, przyjemniej.
10: Czuć, pewnie, że tak. To już ostatki podrygi trzeba wykorzystywać.
9: Korzystacie, panie?
10: Tak, oczywiście, korzystamy z maluszkiem.
9: Kocyk.
3: Na razie jest bardzo fajnie. Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
10: No tak z kilka godzinek już jesteśmy.
9: Kilka godzin?
10: Tak, 3.
9: Koc na trawie, a życie dookoła płynie.
10: Tak, odpoczywamy sobie dzisiaj.
2: Między kocykami w Rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku krążył reporter RMF FM Dominik Smaga. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A najnowsze wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Matka dziecka, które wypadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży, usłyszała zarzuty. 27-latka nie przyznaje się do winy. Okazuje się, że nie ma żadnej pumy. Zdjęcie z Zagórza Śląskiego okazało się fałszywe, informuje starostwo powiatowe w Wałbrzychu. W faktach także ciekawa propozycja dla samotnych mam w Szczecinie. Są dla nich darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka 4-letniej dziewczynki z Łomży. Dziecko wypadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście sąsiedzi rozłożyli nad ziemią koc, co zamortyzowało upadek. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec był za granicą. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, prezydent zdecydował dziś o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczenia wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody podpisania jednej, a zawetowania drugiej z nich?
3: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
4: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
3: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Dziś podobną argumentację powtórzył.
4: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
3: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
2: Do sądu w Przeworsku na Podkarpaciu trafił akt oskarżenia w sprawie internetowej oszustki. Wioletta B. odpowie za 144 oszustwa podczas sprzedaży w internecie. Wystawiała na portalu meble, ale ich nie wysyłała kupującym i nie zwracała pieniędzy. Zawiadomienie o przestępstwie złożył portal, który musiał wypłacić poszkodowanym klientom z Polski i Czech finansowe rekompensaty.
5: Mity czy fakty?
2: Starostwo powiatowe w Wałbrzychu ogłosiło, że zdjęcie przedstawiające pumę w okolicznych lasach nie jest prawdziwe. Wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policją i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. We wtorek zdjęcie opublikowało Nadleśnictwo Świdnica. Napisano tam o możliwej obecności zwierzęcia w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Dzień później w wałbrzyskim starostwie zorganizowano połączone posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj informację o pojawieniu się pumy na wyspie Bolko w Opolu dementowała miejscowa policja.
6: Wczoraj wieczorem odebraliśmy zgłoszenie o dużym zwierzęciu przebywającym w okolicy zoo. Wtedy razem z pracownikami tej instytucji podjęliśmy natychmiast działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic i całego miasta. Ustaliliśmy w dalszej kolejności z pracownikami zoo, że żadne zwierzę nie uciekło z terenu ogrodu, a znalezione ślady zostały pozostawione przez psa dużej rasy. Uspokajamy, że nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
2: Powiedział nam Przemysław Kędzier z opolskiej policji. Darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin dla samotnych mam. Na najbliższy niedzielny mecz Pogoni z Wisłą Kraków przygotowano 75 takich darmowych wejściówek dla mam, które chciałyby zabrać swoje dzieci na mecz, a niekoniecznie mają taką możliwość.
7: Pomysł super. W ogóle jako atrakcja dla dzieci i zobaczenie trochę innego świata, myślę, że rewelacja.
8: Ja na przykład nigdy nie byłam na meczu Pogoni, a może to by jakoś mnie zmotywowało, żeby się wybrać. Jestem mamą 2-latki. Chętnie bym skorzystała.
9: Mhm. Pokazać dzieciom tą stronę właśnie taką sportową, że można właśnie od drugiej strony niekoniecznie grać, a można też fajnie kibicować, takich nawyków kibicowania dobrego uczyć.
10: Sama bym poszła. Czyli fajna inicjatywa ogólnie.
11: Bardzo, bardzo. Podoba mi się.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. A wszystkim kibicom piłkarskim przypominam, że zaczyna się właśnie pierwszy z czterech dzisiejszych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Europy gra z Iberią Tbilisi. I tyle faktów w tym momencie. O 19:00 spotka się z wami Marlena Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Niech to będzie spokojny wieczór, ale też niech będzie spokojna noc.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

appeal to the wisdom of all.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Lipego Leksikora, dziękujemy.
2: A te fakty ma dla nas Marlena Chudzia. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Rosja znów dziś zaatakowała Kijów. Po nocnym ataku doszło do kolejnego, w którym zginęła jedna osoba. Śledczy wyjaśnią okoliczności wypadku samochodu należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. W trakcie jazdy z auta odpadło koło. Oglądamy też eliminację Ligi Europy. Jagiellonia Białystok na razie prowadzi z gruzińską Iberią. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wyniku upadku szczątków drona w budynku centrum biznesowego wybuchł pożar, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wcześniej Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. Rosja użyła przeciwko Ukrainie 168 dronów i rakiet różnych typów. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż, prezydent i ich dzieci. Nikomu nic się nie stało. Śledczy sprawdzają, czy śruby mogły zostać poluzowane przez osoby trzecie. Łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, rozmawiałeś z prokuratorem. Co więcej ustaliłeś?
4: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania się.
3: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 w Zadrach na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Zderzenie dwóch osobowych także na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie Włódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
5: To nie plotki, to fakty.
3: W Belgii kolejne nieślubne dziecko oficjalnie uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa Vandenkerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginę. Kasiu, co konkretnie zmienia się teraz w życiu młodego mężczyzna?
6: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
3: Jagiellonia Białystok prowadzi 2-0 z Iberią Tbilisi z Gruzji po pierwszej połowie meczu eliminacji Ligi Europy. Stawką dwumeczu jest faza ligowa tych rozgrywek. Mecz obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
7: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Jak padły bramki?
7: Pierwsza po rzucie karnym do siatki trafił Jesus Imas, ale dopiero za drugim razem. Za pierwszym jego strzał obronił bramkarz Iberii. Na szczęście sędzia powtórzył jedenastkę, bo obrońcy gruzińskiego klubu za szybko wbiegli w pole karne i Imazowi się, można powiedzieć, upiekło. Od tamtej pory Jagiellonia zdominowała rywali i udokumentowała przewagę golem na 2-0 pod koniec pierwszej połowy. W pole karne dynamicznie wbiegł Jeremy Agbonifo. Płaskim strzałem trafił do siatki, zatem na razie zgodnie z planem 2-0. W Poznaniu już się rozpoczęło spotkanie Lecha z FC Thun ze Szwajcarii. Na razie 0-0 po kilku minutach. To także jest Liga Europy. Natomiast w eliminacjach Ligi Konferencji o 20:00 Górnik podejmie Monako, o 21:00 Hajduk Split Raków Częstochowa.
3: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

szykujesz się na wakacje? Stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Czas na te najnowsze fakty. Zapraszamy.
2: Był pijany, ale przyjmował pacjentów. Na początek bulwersująca sytuacja z Warszawy. Akcja ratunkowa w pobliżu Łeby, na Mieliźnie osiadł jacht. Misja zaliczona. Jagiellonia Białystok wygrała z gruzińską Iberią w eliminacjach Ligi Europy 4-0. Między innymi o tym w faktach sportowych. Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w Warszawie. Dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Sprawę wyjaśnia teraz policja. Fakty o 20 otwiera Michał Radkowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Co więcej wiemy o tym lekarzu?
3: To lekarz rezydent, ma 33 lata i przyjmuje pacjentów także w ramach NFZ-u w jednej z prywatnych przychodni na warszawskiej Ochocie. Dziś dyżur zaczął o 8 rano, a zgłoszenie o tym, że lekarz może być pod wpływem alkoholu, wpłynęło po 14. W tym czasie zdążył przyjąć 11 osób i przeprowadzić 12 telekonsultacji. Na miejsce wezwano policję. Lekarz miał prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Oba badania dały identyczny wynik. Jak się dowiedzieliśmy, lekarz będzie odpowiadał za narażenie innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat więzienia.
2: Jacht z 4 osobami i psem na pokładzie osiadł na Mieliźnie w rejonie Łeby. Trwa akcja ratowników morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. W wieczornych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak ratownicy chcą ściągnąć jacht z mielizny?
4: Do jachtu płynie teraz z Ustki duży statek ratowniczy Orkan. Plan jest taki, żeby podczepić jednostkę pod hol i wyciągnąć z płycizny na głębszą wodę. To nie będzie łatwe, bo jacht został zniesiony bardzo blisko plaży i zaczął nabierać wody. A co niebezpieczne, im więcej jej dostanie się do środka, tym cięższa będzie operacja. Zagrożenia dla ludzi nie ma. Wcześniej 2 osoby i psa ewakuowano na brzeg, 2 pozostały na jachcie. Jak usłyszałem od ratowników, policjanci potwierdzili im, że skiper był trzeźwy.
2: Jutro przed południem do Debreczyna wyleci samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który ma przetransportować do kraju 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Te informacje dziennikarz RMF FM uzyskał w Ministerstwie Zdrowia. Ten transport jest zaplanowany na jutrzejsze popołudnie. W 2 węgierskich szpitalach zostaną 3 osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
5: Trzymamy się faktów.
2: Czy w Zakopanem mieszkańcy mają miejsce dla siebie albo taką przestrzeń, gdzie nie ma turystów? Okazuje się, że mają. Maciej Połachicki znalazł 2 takie miejsca. Jedno to stacja Kultura, gdzie organizowane są wystawy, dyskusje o sztuce, gdzie można zaszyć się z książką albo posłuchać ulubionego audiobooka. Ale Zakopiańczycy chodzą też do kina i nie jest to zwykłe kino.
6: To kino mieszczące się w podziemiach największego zakopiańskiego kina, no i to wiele o nim mówi, a po uroczy miejscach dla lokalsów oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. To takie miejsce undergroundowe?
7: To jest kino studyjne, ale kino z taką duszą. 50 miejsc, przestrzeń kawiarniana, można zjeść ciastko, napić się kawy. Można w miłej atmosferze obejrzeć film. I to nie film komercyjny, ale niszowe kino. Ambitne, wymagające, skłaniające do refleksji. Fajne miejsce, gdzie fajnie można spędzić czas.
6: To miejsce po prostu nazywa się miejsce i mimo, że znajduje się zaledwie 200 metrów od Krupówek, to tu Zakopiańczycy chętnie zaszywają się przed tłumami turystów.
2: Opisywał Maciej Połachicki, który odwiedził to miejsce w ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry piłkarski wieczór. Lech i Jagiellonia robią wszystko, żeby być pewnym awansu do Ligi Europy. Poznaniacy w pierwszej połowie urządzili biednemu FC Tun prawdziwe bombardowanie. 2 razy do siatki trafił Wolemark, po razie Sajad Manesz, Skrzypczak, Murawski i mamy 5-0. To jest prawdziwy koncert mistrzów Polski. Oczywiście jeszcze druga połowa, za to Jagiellonia już domknęła sprawę z Iberią. Wygrała 4-0 i tylko kataklizm odbierze jej awans w Gruzji. W playoffach o Ligę Konferencji Górnik Zabrze już rozpoczął pierwszy mecz mecz z AS Monaco po kilku minutach 0-0. W składzie rywali próżno szukać największych gwiazd. Poza kadrą na ten mecz są m.in. Ansu Fati, Minamino, Gołowin czy Balogun. I to szansa dla Zabrzan.
9: Wyjdziemy na boisko z wiarą, z pomysłem na grę i chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby zostać w tych chmurach dalej. Historia tych meczów polskich drużyn pokazuje, że da się i miejmy nadzieję, że Monaco nie będzie takie straszne.
8: Zapowiadał przed meczem obrońca Górnika Rafał Janicki. O 21:00 początek meczu Hajduka Split z Rakowem. Na takie wieści czekali fani wielkiego tenisa. Carlos Alcaraz wystąpi w US Open. Hiszpan od kilku miesięcy pauzował przez kontuzję nadgarstka. Właśnie opublikował posty w swoich mediach społecznościowych, w których potwierdził, że wraca do gry. Polskie siatkarki są już w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną Mistrzostwa Europy. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
10: Bardziej ekscytacja. Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
8: W pierwszym meczu Polki zagrają z Węgrami. Terminarz mamy na rmf24.pl.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej.
6: Dzięki.
0: Muszynianka.
1: Zimna wojna, miłosny hymn dekady, czyli wasze cudowne.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Mała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: Nad Małopolską przeszły burze i ulewy. Fakty otwieramy bilansem szkód, jakie taka pogoda poczyniła w regionie. CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych ma iść w górę. Znamy szczegóły planowanych zmian. A w faktach sportowych rewelacyjny Lech Poznań, który wynikiem 7-0 rozbił mistrza Szwajcarii w eliminacjach Ligi Europy. Gwałtowne burze nad Małopolską. W Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. Strażacy w całym województwie interweniowali już ponad 180 razy, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Najwięcej pracy mamy w powiecie myślenickim, gdzie do godziny 20 ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali do akcji. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
2: Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany. To był także bardzo pracowity dzień dla ratowników tatrzańskich. Jak informuje reporter RMF FM, toprowcy tylko dzisiaj udzielili pomocy 16 osobom. To były urazy kończyn, zasłabnięcia, a także 3 reakcje alergiczne po urządzeniu przez owady. 2 osoby utknęły w trudnym terenie i do pomocy im wysłano śmigłowiec.
4: Fakty, władza, a pieniądze.
2: Rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka ma wzrosnąć w przyszłym roku z obecnych 19% do 30%. Tak wynika z opublikowanych właśnie założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego. W faktach teraz Michał Radkowski.
5: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy wyższa stawka obejmie wszystkie firmy z tego sektora?
5: Nie, chodzi tylko o te, których przychody w przyszłym roku przekroczą 50 milionów euro, czyli około 200 milionów złotych, to po pierwsze, a po drugie dotyczy to firm, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, a także obrotem, handlem i wytwarzaniem paliw oraz dystrybucją energii elektrycznej. W kolejnych latach stawka będzie obniżana, w 2028 roku do 26%, a rok później do 23%. W 2030 roku znów ma być to, tak jak teraz, 19%.
6: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny przyjęli na siebie przynajmniej część finansowania tego projektu.
5: Tak, podniesienie CIT już wczoraj uzasadniał premier, tłumacząc, że zebrane w ten sposób pieniądze pokryją m.in. koszty związane z podniesieniem drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych rocznie.
2: Kwestia bezpieczeństwa powracających do Wielkiej Brytanii Harry'ego i Meghan to ich prywatna sprawa, ocenił brytyjski premier Andy Burnham. Sussexowie mają się przeprowadzić z USA w najbliższych tygodniach. To sprawa Harry'ego i Meghan. Życzę im wszystkiego najlepszego w związku z przeprowadzką. Stwierdził krótko Burnham, gdy dziennikarze spytali go o to, kto będzie odpowiedzialny za ochronę pary i czy koszty poniesie podatnik. W 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich relacje z resztą rodziny królewskiej były chłodne.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Kolejne fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek.
7: Witam ponownie. Miotełek nie trzeba, odkurzaczy w Poznaniu także, bo Lech dzisiaj, trzeba przyznać, pozamiatał 7-0. Poznaniacy rozbili mistrza Szwajcarii FC Tunis. Sprawę awansu do fazy ligowej Ligi Europy właściwie już załatwili w pierwszym meczu. Podobnie jak Jagiellonia, która pokonała gruzińską Iberię 4-0. Gorzej niestety idzie Górnikowi w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Za chwilę zacznie się druga połowa. Zabrzenie przegrywają do przerwy z Monako 0-1. Po golu Duńczyka Bireta, mimo że znów mieli przewagę. W Splicie ruszyło spotkanie Hajduka z Rakowem. Na razie mamy 0-0. Po kilku minutach trener częstochowian Dawid Kroczek, mimo 3 porażek i ostatniego miejsca w tabeli Ekstraklasy, wierzy w zwycięstwo z chorwackim klubem.
8: Tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy. No to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, ale oczywiście bardzo mocne nastawienie na zwycięstwo.
7: W Ekstraklasie jutro będziemy mieli pierwszy pierwsze z wielu w tym sezonie derbów Krakowa. Krakowia podejmie wieczystą i oba kluby zaprezentowały dziś nowych zawodników. Pasy niezbyt znanego skrzydłowego z Tunezji, Saifallaha El-Tayefa. Wieczysta, świetnie znanego w Polsce, Efitymisa Kulurisa. Grek, grając w Pogoni, przypomnę, nie tak dawno był u nas królem strzelców. W weekend 17 memoriał Kamili Skolimowskiej po raz piąty w randze diamentowej ligi.
9: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właśnie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa.
7: Mówił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. A te nazwiska: Bukowiecka, Skrzyszowska, Swoboda, Duplantis czy Warholm i wiele, wiele innych. Bilety na memoriał wciąż w sprzedaży.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Witam Was, Gis, w pełnym składzie. Kto na wakacjach, kto na urlopie?

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

paść powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
2: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowej części kraju. W faktach ponownie Małopolska po przejściu ulewnego deszczu. Ustawa zwana Lex Szarlatan skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Zbieramy komentarze w sprawie tej decyzji. Będą też kosmiczne plany Japonii. Chcą pobrać próbki z księżyca Marsa. Ponad 100 razy interweniowali strażacy w powiecie myślenickim w Małopolsce w związku z burzami. Wichura łamała gałęzie, uszkodzonych zostało kilka dachów, powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim. Strażacy cały czas pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych interwencji związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2: Straż usuwała też skutki burz w powiatach krakowskim i wadowickim. Środowisko medyczne podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasam, krytycznie ocenia tę propozycję.
4: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
5: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
4: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
2: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
6: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana. Zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
2: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. To był pierwszy tego typu alert. O 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Po półtorej godziny ludzie dostali wiadomości z odwołaniem alertu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem bronił tej decyzji.
7: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
8: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania.
2: Jutro po 8 naszym gościem będzie Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dron zestrzelony 14 sierpnia na północnym wschodzie Łotwy został zidentyfikowany jako maszyna ukraińska. Według łotewskich sił zbrojnych bezzałogowiec dostał się nad Łotwę najprawdopodobniej pod wpływem środków walki elektromagnetycznej stosowanych przez Rosję. Był to już drugi dron, który w ostatnim czasie przedostał się nad Łotwę zza wschodniej granicy i został zestrzelony.
9: Podbój kosmosu w faktach RMF FM.
2: Za 2 miesiące japońska agencja eksploracji kosmicznej wystrzeli sondę w kierunku księżyców Marsa. Misja MMX ma na celu pierwsze w historii ludzkości pobranie próbek z Fobosa i dostarczenie ich na Ziemię, by pomóc w zrozumieniu początków Układu Słonecznego. Oczekuje się, że bezzałogowy statek dotrze w pobliże czerwonej planety po roku podróży. Następnie sonda spędzi blisko 3 lata na orbicie Marsa, w tym czasie podejmie próbę lądowania na Fobosie. Powrót kapsuły z próbkami na Ziemię przewidziany jest na rok 2031.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: W eliminacjach Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał u siebie z Monako 2-3 i na wyjeździe będzie mu trudno odrobić stratę, ale na pewno nie jest bez szans. Raków Częstochowa po pierwszej połowie remisuje z Hajdukiem Split 1-1. Na gola Chorwata Szego odpowiedział Mahir Emreli. Trwa przerwa. Za to w Lidze Europy naszym poszło koncertowo. Jagiellonia rozbiła gruzińską Iberię 4-0. Lech szwajcarskie FC Thun aż 7-0. To był naprawdę spektakularny występ moich piłkarzy. Zrobili dokładnie to, co planowaliśmy. Pokazaliśmy wysoką jakość w grze z piłką i wielką intensywność. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Rewanże za tydzień. Iga Świątek zagra w nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Przeciwniczką ponownie Jelena Rybakina. Polka pokonała niedawno drugą rakietę świata w finale turnieju w Toronto. Teraz ma już 9 zwycięstw z rzędu. Każdy mecz traktuje tak samo. Klucz to być skupionym i tak da się osiągać takie liczby. Mówiła Iga po zwycięstwie z Jamparii. Polka walczy nie tylko o półfinał, ale i o ranking. Żeby wystąpić w listopadzie w WTA Finals, musi jeszcze wyprzedzić kilka tenisistek. Rybakina wobec odpadnięcia Areny Sabalenki, jeśli wygrałaby turniej w Cincinnati, zostałaby nową liderką rankingu. Początek tego spotkania o 1:00 w nocy. Max Verstappen zostaje w Red Bullu. 4-krotny mistrz świata Formuły 1 przedłużył kontrakt do 2030 roku. W Ferrari na razie nieoficjalnie ma z kolei pozostać Lewis Hamilton. W najbliższy weekend Grand Prix Holandii.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Ruszamy jak Formuła 1 z Faktów Sportowych. Gry i zabawy dla...
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wam zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
2: Małopolska i Podkarpacie to te regiony dziś wieczorem ucierpiały z powodu burz. Szczepionka na przerzuty po czerniaku. O takim przełomowym rozwiązaniu jest ostatnio coraz głośniej. Wyniki są bardzo obiecujące. AS Monaco pokonał Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Konferencji 3-2. Będzie rewanż. '69 razy interweniowali strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią Podkarpacia. Usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach i posesjach, a także liniach energetycznych. Najwięcej interwencji przeprowadzonych zostało w powiatach tarnobrzeskim, łańcuckim i niżańskim. Bez prądu jest ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Ponad 100 razy wyjeżdżali też już strażacy w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, sporo interwencji było m.in. w powiecie myślenickim. Nawet 800 osób rocznie mogłoby skorzystać w Polsce z nowej szczepionki na czerniaka. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Jest to jedno z najmocniej komentowanych obecnie na świecie medycznych odkryć. W pracach biorą udział także naukowcy z Polski, potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
3: Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze.
4: Wyniki pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek.
5: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
4: Tak, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza.
2: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy przewidują, że pierwsi pacjenci w Europie skorzystają z nowej szczepionki w drugiej połowie przyszłego roku. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
6: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety, tylko sytuacja się pogarszała.
7: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
6: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
7: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
6: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
2: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Istotne są fakty.
2: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra niedaleko Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
9: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku. Teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób. To oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
2: Przed rozpoczęciem wygaszania bloków w elektrowni pracowało tam prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad setka pracowników. I na koniec doniesienia ze stadionu. Górnik Zabrze przegrał na własnym boisku z AS Monaco 2-3 w pierwszym meczu czwartej ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż 27 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Cię na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Jest reakcja polskiego MSZ na umorzenie przez Izrael śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny. Zginął wówczas polski wolontariusz. Rzecznik praw dziecka ponownie zajmie się prawem rodziców do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Remis w meczu Rakowa-Częstochowa z Hajdukiem Split 2-2 w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Izrael umorzył postępowanie w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Polska oczekuje wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. Przekazał w oświadczeniu MSZ, dodał, że resort przyjmuje decyzję z dużym rozczarowaniem. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej Wall Central Kitchen. Transport humanitarny ostrzelało z powietrza izraelskie wojsko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Łącznie alerty obejmują 8 województw. 2 stopnia są aktualne dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty 1 stopnia dotyczą części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Do mieszkańców tych regionów rozesłano także alerty RCB.
3: Pytamy o fakty.
2: Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. Tam ograniczona była obecność mamy przy wcześniakach.
4: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być przy swoim maleństwie. Niedawno miałyśmy taką interwencję wspólnie z panią Rzecznik Praw Dziecka. Trzeba było zainterweniować w szpitalu, który chciał wypisać mamę kilka tygodni wcześniej, przed wypisaniem jej wcześniaków do domu. Tak nie powinno być.
5: Bo to by oznaczało, że mama nie może wejść albo ma utrudniony dostęp, musi dojeżdżać?
4: Jeżeli mama jest z innego miasta niż szpital, w którym przyszły na świat dzieci i są hospitalizowane, a oczekujemy, że będzie przynosiła co 3 godziny swoje mleko dla swoich dzieci, nie sposób dojeżdżać. Ja spotykałam się z tym wielokrotnie, że rodzice naprawdę bardzo to przeżywają, że należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka ze szpitala, jeśli ma takie życzenie.
2: Z Elżbietą Brzozowską z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Organizacje pacjentów i Rzecznik Praw Dziecka postulują stworzenie ogólnopolskiego standardu dla oddziałów neonatologii w całym kraju. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w 2 szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
2: Piłkarze Rakowa-Częstochowa zremisowali na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji.
7: Bardzo dobry zespół i mimo kiedy że Kraśno strzyła innego zawodnika, to też trzymał wyjść bramkę strzelić. W finale to zrealizowaliśmy, ale tak jak tutaj pan słusznie powiedział, tak się buduje drużynę i też wytrzymaliśmy to napięcie do końca i ta bramka padła, więc to też należy docenić. Oczywiście wiemy, na co musimy uważać i jesteśmy tego świadomi, ale z taką dużą determinacją będziemy podchodzić do meczu rywalizacji.
2: Tak komentował to trener Dawid Kroczek. Rewanż w Polsce zostanie rozegrany 27 sierpnia. Wtedy także rewanż czeka Górnika Zabrze, który przegrał przed własną publicznością z AS Monaco 2-3. Świetnie za to zaprezentowały się nasze drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Lech Poznań rozbił mistrza Szwajcarii, pokonując FC Tund 7-0. 4-0 piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali z gruzińską Iberią Tbilisi. Kolejne fakty w RMF FM już o 1:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. O 1:00 rusza też mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Rywalka dobrze znana, Kazaszka Jelena Rybakina.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępi-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie podpisał ustawy i zapowiada własne przepisy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry utknął w Sejmie. Koalicja wciąż nie uzupełniła wymaganych dokumentów. Szczecin zyska nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Budowa pochłonie niemal 50 milionów złotych. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To tak zwana ustawa Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
2: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Jednocześnie prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Bytyniu w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w maszynę do malowania pasów. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana aktualnie w obu kierunkach. Kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Duszniki i Gaj Wielki.
3: To są fakty RMF FM.
1: Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Kto, kiedy to więc nastąpi? Szczegółów w tej sprawie ustalał Tomasz Skory.
4: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
5: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
4: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
1: W Szczecinie powstanie nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Obecnie taki obiekt działa w starej poniemieckiej willi przy ulicy Strzałowskiej. Nowy budynek będzie pięciokrotnie większy i będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów.
6: Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych. Ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów. Zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
1: Mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski. Nowy obiekt ma być gotowy z końcem 2029 roku. Budowa ma kosztować prawie 50 milionów złotych, z czego większość pokryje unijne dofinansowanie. Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny z Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni. Tak donoszą brytyjskie media. A więcej szczegółów na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci, Archie i Lilibet, mogły rozpocząć naukę w brytyjskiej szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Chodzi o SMS-y, które w nocy ze środy na czwartek otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Posłuchajmy rozmowy Piotra Salaka.
8: Mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
9: Toalety dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
8: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
9: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
8: czyli może być
9: się przyzwyczaić.
8: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
9: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
8: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
9: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze Sił Zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
8: Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
9: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
8: 18
9: danych.
8: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
9: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowane, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
8: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
9: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
8: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
9: Nie, to jest, mówię, w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazło.
8: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
9: Tak, i oczywiście cały czas
8: tego nie możemy zrobić.
9: Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
8: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
9: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
8: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, jest razem z nami gościem porannej rozmowy w RMF FM. Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać, nie można przekazać nam i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
9: Sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora. co, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
8: Ale to jest słabość naszego prawa w takim
9: razie, musimy
8: tak?
9: sobie jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
8: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
9: No właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu

0: podmiotami prywatnymi. Nie
1: ale
0: zgłaszano wcześniej.
1: Powinno dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan.
0: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierzesz za nie odpowiedzialność.
1: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
0: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoctor. Ponieważ to był atak tak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
1: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
0: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała. W związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
1: zażądali
0: zaczęło się postępowanie.
1: Pieniędzy?
0: To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
2: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Cała rozmowa Piotra Salaka jest już na rmf24.pl. Na faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Thank you.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własne przepisy przeciwko szarlatanom. Za śmierć pacjenta nawet 15 lat kary więzienia. System kaucyjny do zmiany. Resort klimatu chce objąć kaucją kolejne opakowania. Nowy próg podatkowy i nowa stawka PIT. Rząd od nowego roku chce zmienić zasady rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki zaproponuje nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli tzw. lex szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
2: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania